masz i ma klimat. Za to wszystko może atmosfera. Mamy tlakową niż.